0: Summer, Made in Savinska, Ni da ni, na Radiu Fantasy. Zakaj mi ni še nikoli nobena rekla, se bom jutr kregala, danes ne morem, ko me boli glava.
1: A se pa ti, januar,